0: je na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.